ne ngada do gamon awan pierdo baba gabari ba chwe tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin kono megi me beri kunde mungu pichem sem diri we piti kundi komi na me nyual ken